0: arabischsprachigen Gläubigen, insbesondere diejenigen aus dem Libanon.
1: Die
0: liturgische Musik ist ein unschätzbares Mittel, mit dem wir Gott preisen und die Freude über das neue Leben in Christus zum Ausdruck bringen. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
2: الموسيقى الليتورجية هي أداة ثمينة جدا نؤدي بها خدمة تسبيح الله ونعبر فيها عن فرح الحياة الجديدة في المسيح بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر
0: Es folgt nun polnisch.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy, otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
0: Ich grüße die Polen herzlich.
1: Il 23 agosto si celebra la giornata europea.
0: Am 23. August wird der europäische Gedenktag für die Opfer des Stalinismus und des Nationalsozialismus begangen. An diesem Tag wird in der Liturgie an Władysław Findisch erinnert, einen Priester und den ersten Polen, der als Märtyrer der kommunistischen Verfolgungen selig gesprochen wurde. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils unterstützte er dessen Arbeit geistlich und bezog die Gläubigen durch Taten der Nächstenliebe und der moralischen Erneuerung in das konziliare Werk der Güte ein. Sein Zeugnis möge uns daran erinnern, dass die Zivilisation der Liebe dadurch entsteht, dass wir vergeben und das Böse mit dem Guten überwinden. Meinen Segen für alle.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dnia 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W liturgii wspominany jest wówczas Władysław Findysz, kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych. W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci. Przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
0: Zum Abschluss wird der Papst dann noch Grüße auf Italienisch sprechen, bevor das die Audienz mit dem gemeinsamen Vater Unser auf Latein ausklingt.
4: e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen.
1: In particolare saluto le suore figlie della Divina.
0: Insbesondere grüße ich die Schwestern der Figlie della Divina Provvidenza, die zu ihrem Generalkapitel zusammengekommen sind. Und ich ermutige sie, die Flamme der Nächstenliebe wieder zu entfachen, die das Leben der Gründerin, der ehrwürdigen Mutter Elena Bettini, geprägt hat.
1: Saluto altresì i religiosi passionisti e i cappuccini.
0: Der Papst grüßt nun noch weitere Ordensgemeinschaften und die Gläubigen aus verschiedenen Pfarreien Italiens.
1: Castello di Godego. E quelle dell'unità pastorale di Ponteranica. Come pure il coro Serpe di Sinai.
0: Ich lade euch alle ein, mit Freude die Liebe Christi zu jedem Geschöpf zu bezeugen. Meine Gedanken gelten schließlich den Jugendlichen, den Kranken und den frisch Vermählten. Ich möchte jeden Einzelnen dazu aufrufen, in sich selbst stets ein authentisches Friedensbewusstsein zu entwickeln. Seid euch aufrichtig bewusst, dass der Friede ein kostbares und großes Gut ist und dass es eines starken und beständigen Engagements bedarf, um ihn zu verwirklichen, indem ihr ehrlich und wahrhaftig den Wegen folgt, die ihn in der Gesellschaft aufbauen und festigen. Meinen Segen für euch alle. Folgt nun das Vaterunser.

0: فيها خدمة تسبيح الله ونعبر فيها عن فرح الحياة الجديدة في المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
1: Es folgt nun Polnisch.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy. Otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
3: Saluto cordialmente i Polacchi.
1: Ich grüße die Polen herzlich.
3: Il 23 agosto si celebra la giornata europea.
1: Am 23. August wird der europäische Gedenktag für die Opfer des Stalinismus und des Nationalsozialismus begangen. An diesem Tag wird in der Liturgie an Władysław Findisch erinnert, einen Priester und den ersten Polen, der als Märtyrer der kommunistischen Verfolgungen selig gesprochen wurde. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils unterstützte er dessen Arbeit geistlich und bezog die Gläubigen durch Taten der Nächstenliebe und der moralischen Erneuerung in das konziliare Werk der Güte ein. Sein Zeugnis möge uns daran erinnern, dass die Zivilisation der Liebe dadurch entsteht, dass wir vergeben und das Böse mit dem Guten überwinden. Meinen Segen für alle.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dnia 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W liturgii wspominany jest wówczas Władysław Findysz, kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych. W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
1: Zum Abschluss wird der Papst dann noch Grüße auf Italienisch sprechen, bevor das die Audienz mit dem gemeinsamen Vater Unser auf Latein ausklingt.
4: E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
3: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen.
3: in particolare salute.